0: oyɛ wo nua nti ombla wo asɛm
1: saa ɔse ma wɔmmu wɔn wura no gyidifoɔ ɛmu wɔn nti asɛ wɔyɛ onuanom na mo wɔn so wɔn yie
0: nti wo nua koraa na wo ne ne yɛ adwuma
1: ɔse som ne yie
0: maame baako papa baako
1: ɔse som ne yie
0: bɛ ɔne sɛ brɛ ho ase na som wo ne yie
1: saa ɛfiri sɛ
0: wɔn
1: a wɔnya yie no mu biribi
0: mo
1: yɛ agyidifoɔ ne adɔfo
0: halleluya
1: amen
0: wo nua nkasa koraa ne ne fiti maame baako papa baako
1: wɔse som ne yie
0: bible no sɛ sɛ wohyɛ nase na sɛ wosom no a
1: som ne yie
0: ɔte asɛm no
1: saa
0: ne brɛ adwuma nti yɛ ne brɛ ayere bɛka biaa
1: wɔre mfiri koraa ɔmmu no saa ne teɛ
0: ɔmfa nyɛ adwuma
1: ndabi sɛ sɛ wɔyɛde fie adwuma
0: wobrɛ adwuma koraa na ɛwɔ sɛ wohyɛ ne yie
1: saa
0: tumi ka kyerɛ ne brɛ ayere sɛ awuraa wowɔe adwuma maame menyɛ hɔ hoo
1: ndabi hwɛ deɛ
0: me brɛ a paa na wabi adwuma no
1: ae
0: enti wontumi nyɛ me sɛ abɔfra tieniye paa abɔfra biaa wɔhyɛ som ase a ɔbrɛ ne ho ase ɔsom no awurade ma ne yɛ nhyira
1: saa
0: ah madamfo bi jo otospar pas maazin ɔne ne wɔfa halleluya
1: amen
0: ne wɔfa ne wɔfaafa no abɔfra keteketeketeke spar pas ne wɔyiwei ne wɔyiwei ne wɔyiwei ne wɔyiwei ne wɔyiwei ne wɔfa hwɛ ne din sa wo sɛ ah jo mebie store ne bi ama ɛno a no no bie bi ma no kɔtɔɔ nooma guu mu maako maako maako maako saa ɛnɛ dwo wayɛ ɔdefoɔ ɛnɛ dwo otopas maazin woduru hɔ a kyɛ sɛ wotɔ adeɛ kora sɛdeɛ aberanteɛ no si brɛ no ho ase ne nanim ti nti wotɔ adeɛ kora a wogyina hɔ
1: kyɛɛ
0: ɛnipa ɛgu hɔ no wɔadi sika nam wiom wɔadi wnam
1: mɔba mɔ ne nyina nam
0: muamen ti asɛm no yie fa ahobrasɛ de onipa kɔ akyi
1: saa ɔsɛ na wei ne na kyerɛkyerɛ wɔn na tu wɔ
0: bible sɛ wei na yɛnkyerɛkyerɛ wo
1: na tu wɔn ho fo
0: yɛntufo wate asɛm no
1: saa
0: abaawea bi kɔtena a obi nkyɛn genesis chapter 16 verse 1 down
1: genesis chapter 16
0: verse
1: number 1 atifi asɛm ɔsɛ hagar ne ishmael
0: halleluya
1: amen ɔsɛ na abraham sara wo ma no na ɔwɔ afena bi a ɔyɛ misrenni
0: afena bi
1: a ɔyɛ misrenni
0: ɛne yɛbɛka sɛ maid na ɔfiri misrem
1: a ne din ne hagar
0: ne din de hagar
1: na sara ka kyerɛ abraham sɛ hwɛ awurade asi maawoɔ ho kwan ɛnti kɔma afena nkyɛn ebia mɛnya ne ho ma na abraham tie sara na abraham tenaa kena asase so firihyia du no abraham yerɛ sara faa naafena a ɔyɛ misrenni no de ne maa ne kunu abraham awadeɛ na ɔkɔ hagar ho na wɔnyinsɛnyɛ na wohu sɛ wɔanyinsɛn no ɔbu na awura no animtia na sara ka kyerɛ abraham sɛ amen ɔne ne yɛpɛ ɔne ne wura ne yɛpɛ wonya handan mpo nie
0: halleluya
1: amen
0: ɛnɛ ne brɛ sua aduane koraa ne brɛ yere sua aduane a ɔmpɛ sɛ ɔbɛwo halleluya
1: amen
0: ɔsi nnoɔma na sɛ ne brɛ yere yi ne brɛ shirt bienu bɛgu ma no watwo
1: wɔbɛkasa saa ɔnsi
0: tieniye paa baabi awurade de woahyɛ no brɛ ho ase na hyɛ hɔ na baabi awurade akoa woahyɛ no so woanhyɛ hɔ na wofoɔ so sɛ wɔbɛpie a
1: waso bɛyɛ hye
0: yɛwuo nkɔfoɔ a awurade de wɔ mahyɛ baabi a ɔmamerɛ ɔmo ho ase anhyɛ hɔ a halleluya
1: amen
0: tɛm biaa metaa meka mekyerɛ wo sɛ wofiri baabi a ɔwɔ sɛ baabi a woafiri no wofiri kɔ w'anim
1: saa
0: halleluya
1: amen
0: wohu sɛ woafiri hɔ ama baabi a na wowɔ no wokɔɔyɛ no woantimi ankɔ soro ansene baabi a na wowɔ no a akyɛ se womove wrong place
1: ae wrong movement na woayɛ no mistake asiɛ paa
0: because nyankopɔn wɔnhyira nnipa ɛma akyiri
1: dabi ɔde wokɔ anim straighthyira
0: nnipa kɔ anim
1: ae
0: nhyɛnka wura
1: amen
0: ti asɛm no ye tepono ase na brɛ wo ho ase
1: saa
0: ma wura ɛberɛ no du na sɛ awurade na yi wo firi hɔ a wobɛhu sɛ baabi a wobɛfiri hɔ a wobɛsan kɔ no wobɛkɔ w'anim asene akane baabi a
1: na wowɔ no saa ne teɛ amen ɔsɛ na wohu sɛ wɔanyinsɛn
0: noɔhu sɛ wɔanyinsɛn
1: ɔbu na awura no animtia
0: halleluya

0: adwene mu na onyankopɔn ahenie
1: nokwasɛm
0: tie na tie ne yie ɛsɛ wosua bɔne fakyɛ obɛfom wo a ɔwɔ sɛ wohu sɛdeɛ

mɛkyinkyin kakraa bi na wode wo kunu a woale sɛ makɔtena baabi a yɛbɔ rasta baabi a yɛyɛ pɛm w'adwuma m baabi wode wo kunu a woale sɛ makɔtena wode wada fofoɔ nam a wo kuna wobɔ sɛ sista ne nso ne tɛkyerɛma deɛ kyerɛ ei ɛne mmerɛ deɛ yɛyɛ wright o ɛnea wodeɛ wowɔ adagye papa meme kunu a masake wo dadada me kuna mwale ne fɛs saa na ɔte na ɔno ɔyɛ papa nka ne kuna wale ne fɛs bi wɔ hɔ na aberanteɛ wɔde ne yere ho nsɛm nam na nadamfo nso de ne tɛkyerɛma namakyerɛ ne wɔka gum ɛnɛ mmerɛ deɛ ɔba ho nyɛ adwuma deɛ hyɛ a meanka masake wo dadaada ɛso ɔno koro a wɔka ne deɛ nyɛ adwuma ɛsiane sɛ wabie w'ano nti ne ɔno nso asɔm tɛkyerɛma agyidifoɔ yɛka sɛ o wonya ne ɔnte wɔyɛ na ɔpie fie wɔ a ɔpɛ sɛ bia ho sɛ ɔde anonte wɔ yɛraba ne nhwɛ ne mu sɛ kura ne yɛafa nneɔma sie kakra yesu kora wɔsaa yareɛ no ɔka kyerɛ ɔ mu sɛ monka nkyerɛ wɔ biala nti yesu kora bɔ ahyɛ nnua no ho ne wɔka nano atom nti yesu ka nano tu mu aa ama pilato ɛfono pilato ama pilato bua sɛ na wo yɛka gus nti wonka bi wonka bi na yesu te hɔ no wayɛ din wo nso ɛ tɛkyerɛma na ɔba a ei w'adwuma yɛ kɔ fom deɛ hwɛ na fafa baabi kakra o yɛkɔ asɔre deɛ nanso

0: ha wotie me. Yesu wo kɔɛ asomafoɔ no, Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Yesu wo kɔɛ Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Bible no sɛ
1: ɛma
0: ɔti wɔ se ɛma
1: montie mo awɔfoɔ asɛm wɔ awurade mu na wei
0: na
1: ɛtene
0: de
1: wɔagya ne wo nani
0: yɛn ne mmaransɛm a
1: ɛdi kan a bɔhyɛ wɔ mu na wie wo yie na wonna wale w'asase yi so
0: de sɛ wabra bɔbɛwie wo yie wopɛ sɛ wo so wobɛyɛ mp ne bi bankman gya ne bi dce ne bi a ɛ ɔbuo ne anidie ne ahobrahyeɛ fanante wate abayɛ fanante nti meho ɔbaa bi ne ɔyɛ dce a yɛne m'ani gye ne ho sɛ Tuko 1 Peter chapter 5 verse 5
1: a mofra ho braseye
0: o se e mofra ma ho braseye twaso
1: sala na mo mofra nso ba mo hye onyankopon ase
0: sala na mo mofra nso mo fa mo ho hye wan ase
1: empanimfo ase
0: ah ba usem kase ma bible no jeremiah ba uya bi jeremiah 50 ho ma me wɔse saa na mo mmɔfra nso
1: mohyɛ mpanimfoɔ
0: mmɔfra mpanimfo ase
1: na monso mo ho mo ho
0: na monso mo ho mo ho
1: na momfira ahobraseɛ
0: na momfira deɛ
1: ahobraseɛ
0: ahobraseɛ yɛ ntoma abɔfra wokɔda a yɛ afa fira ahobraseɛ ɛyɛ ntoma yɛka sɛ obi bra ne ho ase a wɔyɛ sutie panyene tunofoɔ a ɔfa obia so ɔyɛ sutie no ɔkɔ anim wɔ abrabɔm bebree ɔse
1: momfra ahobraseɛ na monso mo ho mo ho
0: na monsom deɛ
1: mohomoho
0: kɔsam 50 mohomoho wankasa mowiawia mohomoho na wokɔda bɔɔde na wowiawia panse nyinaa wobɛte bɛyie awiawia nkɔfoɔ mmereke wɔ nkɔfoɔ adakam nkɔfoɔ pink blake na wo sa da koro bɛsaa saa wobɛkɔ akɔsa deɛ ɛde didi ti agum ɛhɔ na wobɛwo sɛ wiase yɛmmienu ɛne nkwala aba no adwombɔ ne wɔ mu tirim ɔhwɛ no se yɛwiawia ne mmereke a ɔbɛtumi de paneɛ afo didi ti na ɔde ahyɛ mmereke ne nkyɛn na wafo agum na ɛsi hɔ woba a wode prɛg wobɔ so pow gyale nom tɔmtɔmtɔmtɔmtɔmtɔm na wodi wie a na wobɛhu sɛ yes sɛ wiase bɔne nyɛ kɔla ketekete woayɛ wo nsa tentententententen ɛfie na wowia sukuu mu wowia wo maame de toɔ wofa wo boyfriend deɛ wofa wohwɛ m'anim wode ahwɛ m'anim nti jeremia 50:31-32 se
1: 50:31-32 ɔhantani
0: hwɛ
1: me ne mo anya
0: deɛ yɛtunofoɔ a wɔmfa no bible sɛ onyankopɔn sɛ wɔne wo na anya
1: awurade
0: asɛm nie
1: ɛfirisɛ
0: woda
1: wasotwe berɛ adu na ahantani bɛsu nti
0: nti ahantani akoraa biara a ɔmmua deɛ mfa no yɛadeɛ no ɔbɛsu nti
1: na wahwe ase
0: na woayɛde ade
1: wahwe ase
0: hwɛ ɛba a wokyie me yɛmfa daniel 4 ne nka ho verse 37 ne yɛngya deɛ aka no ngu hɔ
1: daniel chapter 4
0: verse 37
1: afei me nabukadnezar afei mewo nabukadnezar
0: afei ɔyi nabukadnezar
1: mekamfo ɔsoro nyankopɔn ma ne so
0: mekamfo wɔsoro nyankopɔn na ɔwɔ sorosoro no
1: mema ne so meyi nayɛ
0: sɛ
1: nene yɛ nyinaa yɛ nokorɛ
0: na
1: n'akwan yɛ atɛntrene
0: na saa nyankopɔn no n'akwan nyinaa yɛ atɛntrene
1: na wɔne ɔnam ahantan soɔ no
0: na awɔ a wɔnam ahantan so
1: ɔtumi brɛ wɔn ase
0: onyankopɔn tumi brɛ wɔ mo ase nti akwaraa aberanteɛ wotie me ababaawa a wotie me bible no so wɔma ɔ moyɛ ahantan na ɔmoma ɔmo ho soɔ no wɔno nyankopɔn wɔtumi brɛ wɔ mo ase kɔmaka 66 verse 8 ne ka sɛ maka deɛ yɛakyerɛ wo
1: onipa ba
0: onipa
1: ba ɛne deɛ
0: awurade pa firi wo nkyɛn
1: biara sɛ
0: ɛnyɛ biribiara sɛ
1: adetrene pɛ
0: adetrene yɛ
1: adɔyɛ
0: adɔyɛ
1: ɛne ahobraseɛ
0: a ɛne ahobraseɛ
1: wogyine onyankopɔn bɛnante
0: wobɛtumi ne awurade nante meba awurade nhyira